dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: co to tak pięknie gra, to Toto, proszę Państwa. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Oglądamy mundial, Szwedzi skończyli swój mecz kolejnym zwycięstwem. No im dłużej oglądamy ten mundial, tym bardziej tam nie ma naszych. To chcieliśmy powiedzieć od samego rana, oprócz tego to mamy poniedziałek i mówimy dzień dobry. Piotr Jachim, dzień dobry. Polski, jesteśmy dzień dobry. No i mamy na zegarach godzinę 6:00. No, a to znaczy, że 15 czerwca w poniedziałek czas na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Polska podarwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Natychmiastowe i trwałe jest porozumienie USA i Iranu. I tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Paulina Nawrocka. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób. Historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją, mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego.
2: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letni lekarz może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Jeszcze do końca czerwca możliwe jest utrzymanie obniżonych stawek akcyzy na paliwa. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
5: Ja myślę, że można go wygasić.
1: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Węska. I jeszcze tenisista Kamil Majchrzak, który wygrał turniej ATP w Sertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze.
6: Złote przeboje w drodze.
0: No i mamy poniedziałek, 15 dzień czerwca. Paweł Chudzio, kłaniam się. W kalendarzu mamy Dzień Wiatru. Jak to będzie z wiatrem dziś, to za chwilę przekonamy się w pogodzie, ale na razie jeszcze zerknijmy na to, co na drogach się dzieje. Póki co jeszcze jest bardzo spokojnie, sennie. Jedziemy bez większych problemów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Pogoda w Krakowie.
0: Pogodowo nowy tydzień będzie nam się z każdym dniem rozkręcać. Na razie skupmy się na poniedziałku. No dzisiaj aura w kratkę, pochmurno z przejaśnieniami. Będą okresy, że troszkę więcej słońca będzie na niebie, a także takie, gdy chmury przejmą całkowicie panowanie i będzie też padać deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie. A co do tego wiatru, no to tak w okolicach 20 km na godzinę będzie wiać.
8: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po 6:00 udowodnimy, że dzisiaj bardzo ważne są wiatry. Bez żadnych podtekstów, po prostu wiatry.
9: A ponieważ jest poniedziałek, no to po 6:00 zaczniemy także zbierać wymówki, żeby nie iść do pracy. Te oczywiście, które zadziałały. Tak to jest. Jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 4 minuty po 6:00 zaczynamy i gramy wam Rika Astleya.

0: Morfe, Tina Turner, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry poniedziałek. Zaczynamy, budzimy, stawiamy nogi na nogi jak tylko możemy. Ten dzień przymusowy, poweekendowy, 15 czerwca w kalendarzu i zaczynamy też 25 tydzień roku. A co ciekawego w tym kalendarzu dzisiaj znaleźć można, to już mówimy.
1: 32 lata temu na przykład odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Jedna z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów. Dzisiaj tak obchodzimy także Dzień Wiatru oraz Dzień Dogoterapii.
0: Czyli święto tych, którzy kochają spacery, bo nie mają wyjścia, łączymy się w bólu.
1: I jeszcze lubią czuchranie za łóżkiem.
0: O tak.
1: Państwa słuchaczy kochanych, to już ktoś tam począł chrał, czy sami sobie fryzurę układaliście? Dajcie znać, 224430, zadzwońcie, opowiedzcie, no bo zaczynamy apel poranny Radia Złote Przeboje i gramy Marcina Rozynka, no najlepsze wciąż musi przyjść, to dopiero początek tygodnia. 11 minut po 6:00, Marcin w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: czyli Wyspa Wszystkiego Szczęśliwego Madonna, rok 1986. Wydawałoby się, że wtedy jest prowokująca, że wtedy jest obrazoburcza. Jak się okazało, w porównaniu z tym, co robi teraz, była skromną dziewczyną zaczynającą dopiero karierę. Jest 19 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: W poniedziałek. I teraz szybka powtórka z chemii o poranku. W powietrzu jest dużo azotu, trochę mniej tlenu, argonu i dwutlenku węgla, ale najwięcej w powietrzu jest oczywiście miłości. Taka to sytuacja. John Paul Young w Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Nie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: Love is in the air, czyli miłość jest w powietrzu. Tak twierdził przynajmniej pan John Paul Young w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 30 minut przed siódmą. No miło, ale prawda jest taka, że pogoda piękna nie jest. No w powietrzu wisi widmo roboty. Dzień przymusowy, zaczynamy od czego? No 2-2, 4-4, 3-0. Kto tam? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Krzysiek. Ja zaczynam dzień fajnie od karmienia zwierzątek, królików, no i kury. No i za troszeczkę zjem śniadanie i pojadę sobie do pracy. Dziękuję, pozdrawiam.
2: No i my dziękujemy i pozdrawiamy, ale to bezcenne mieć takie zwierzątka w domu, bo i jajecznica świeża na śniadanie, a i mięsko czasami może się przytrafić, prawda?
0: Prawda.
2: Jest minuta po wpół do 7:22, 4:40 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. No było śniadanie, to teraz coś zamiast kawy. Roxette!

0: 23 minuty przed siódmą, słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ajo, czyli nowojorski duet Nadi Ali oraz Markusa Mousera. Na Nowy Jork absolutnie świętuje, bo w weekend New York Knicks po 53 latach zdobyli mistrzostwo NBA, a w ich składzie oczywiście nasz Polak, rodak Jeremiasz Sochan. No, gorące gratulacje.
1: No i kochani, do tej wiadomości wrócimy, obiecujemy. A już za chwilę sprawdzimy, jak tam wyglądają o poranku drogi w kierunku pracy, a później elektryczne gitary z bardzo dobrą myślą. Przewróciło się, niech leży. Gdyby ktoś się przewrócił, to niech już tak zostanie. Z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
4: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Na razie poranek na drogach jeszcze dosyć spokojny, chociaż oczywiście to się z każdą minutą zmienia i coraz więcej aut widzimy, zwłaszcza na tych trasach wjazdowych do Krakowa, ale mimo wszystko jeszcze przejedziemy bez jakichś większych korkowych problemów. Pogoda w kratkę, trochę słońca, chmur i deszczu, maks do 18 stopni.
18: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
15: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Jest poniedziałek, niestety, to jest fakt. Jest poniedziałek, no jak zawsze chcielibyśmy, żeby nam się chciało tak, jak się nam nie chce. No i dlatego mamy dla was taki oto temat. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy.
2: No na przykład takie coś. Szefie drogi, zjadłem puszkę kociej karby zamiast tuńczyka, no i czuję się absolutnie okropnie.
1: Tak, albo poparzyłem się słonecznie na plaży naturystów i nie mogę założyć roboczych ubrań. Ała. Bardzo przepraszam.
2: Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek użyliście, wykorzystaliście, żeby nie iść do pracy. No znacie taką, wykorzystaliście? No to dzwońcie do nas 224430 albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No i obiecujemy, za najlepszą wymówkę będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Have you ever seen the rain? Jeśli jesteście w stanie wymówić nazwę tej kapeli, czyli Creedence Clearwater Revival, to jest nieźle, najgorzej już za wami. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Za 4 minuty będzie 7 i nasze wiadomości, a co w nich, to Paulina Nawrocka.
1: Donald Trump ogłosił, że porozumienie pokojowe z Iranem zostało zawarte. No, nie pierwszy raz, nie ale pierwszy raz tym właśnie. Razem potwierdza to strona irańska. Będzie o szczegółach i o sanepidzie, który jedzie nad morze kontrolować nadmorskie bary, lodziarnie i smażanie przed sezonem.
0: No to bądźcie z nami, wiadomości o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: 15 czerwca mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Paulina Nawrocka.
15: Niech ropa popłynie, tak Trump ogłosił porozumienie z Iranem. Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą kontrolę. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Między innymi takimi słowami w mediach społecznościowych Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informacje te potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Garibab Adi. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA z nieoficjalną wizytą. Ma dziś rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sanepidu tuż przed rozpoczynającym się za kilka dni sezonem sprawdzą, czy wszystkie bary, restauracje czy lodziarnie na pewno są gotowe na nalot turystów. Sprawdzić trzeba wszystko, bo lato niestety sprzyja zatruciom, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
16: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
15: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości, bo w ten sposób może przed dolegliwościami czy chorobą da się ustrzec innych.
1: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
17: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Złote przeboje w drodze.
1: Liczne towarzystwo o tej porze mamy już na Zakopiance w stronę Wadowickiej, a przypomnę też, że trwają prace remontowe na ulicach Jancarza i Bohomolca. Wyłączony jest odcinek od Kurzei do Parnickiego. Autobusy jeżdżą wahadłowo. A w wakacje będzie drugi etap pracy. Wówczas ulice Jancarza i Bohomolca zostaną wyłączone z ruchu.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
2: Pogoda w Krakowie.
1: Niedzielę mieliśmy w kratkę, raz słońce, raz chmury, raz deszcz. No i właściwie taki będzie też poniedziałek. Aura bardzo zmienna. Trochę słońca, ale też i sporo chmur na niebie, do tego przelotne opady deszczu. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza, teraz o poranku mamy 12-13 stopni. Ciśnienie spadło.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
3: Dzień dobry. Po siódmej poczujecie już odrobinę lata i wakacji, gdyż powiemy wam, co trzeba zrobić, żeby zdobyć zaproszenie na wakacyjny koncert zespołu OMD.
4: No jej, można się rozmarzyć, można nabrać ochoty. Po siódmej będą też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś go przebumelował albo zajmował się właśnie planowaniem wakacji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 5 minut po godzinie siódmej. Gramy wam Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie. No więc jeśli chcecie posłuchać na przykład takich dźwięków na żywo, jeśli chcecie posłuchać super takiego złotego przeboju na żywo, no to zgłoście się do zabawy.
2: Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam, uwaga, w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD, czyli D.
1: Ja mam pomysł. O Matulu, no, droga. Albo no, okno mam drewniane.
2: No.
1: Albo okoń mały drapieżnik. Może być?
2: Okropnie miły dzień nam się zrobił, proszę państwa. OMD, wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, OMD. A my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: CC Catch w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Modelowy przykład niepoprawnej optymistki, no bo gwiazda mieszka w Holandii, czyli w depresji, no ale zawsze cudownie uśmiechnięta i pozytywnie energetyczna. Tak was budzimy w poniedziałek, dokładnie 21 minut po siódmej.
1: No już za 10 minut będzie coś dla tych, którym weekend śmignął jak sen jakiś złoty. Czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Poleca się w poniedziałek.

0: reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 000

0: reklama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak zawsze w poniedziałek o tej porze mamy w radiu Złote Przeboje. Skrót wiadomości dla tych, którzy w weekend mogli się odciąć od całego świata.
2: Polski koszykarz Jeremy Sochan mistrzem NBA. Jego drużyna New York Knicks pokonała w finale San Antonio Spurs 4-1. No gorące gratulacje.
1: Polski zespół Inter Europol Competition wygrał wczoraj 24-godzinny wyścig Le Mans. Zespół obronił zwycięstwo z ubiegłego roku w kategorii LMP2. I tu musimy przypomnieć, że w 24-godzinnych jazdach mamy doświadczenie, bo tyle zwykle trwa powrót z Zakopanego po długich weekendach.
2: To prawda. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. No jeśli się nie mylimy, to było jakieś 38. porozumienie, ale naprawdę liczymy, że więcej ich liczyć nie będziemy już musieli.
3: Didn't expect that reaction, but that's okay.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Z remontowych wieści, no to ruszyła rozbudowa ulicy Mejera, no i mamy zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Mejera od wjazdu na teren budowy nowego osiedla do skrzyżowania z ulicami Reduta i Batowicką. Objazd przez ulicę Powstańców. Poniedziałek w Krakowie ze zmienną aurą, trochę słońca, chmur i deszczu do 18 stopni.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: W naszym codziennym, porannym kółku dyskusyjnym mamy temat bardzo poniedziałkowy, czyli najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No coś w stylu, pies zjadł mi kluczyki do auta.
2: Tak, tak.
1: A teraz
2: tak,
1: wy, 2-2, tak. 4-4 i 3-0, halo?
3: Najgłupszą wymówkę, jaką miałem dla szefa, to było to, że mi koń wpadł do studni.
4: Dzwoniłem do szefa, wiedziałem, że moja kobieta mi wybrała wszystkie skarpetki, bieliznę całą i nie mogłem po prostu wyjść do pracy.
5: Prowadzę firmę drukarską. Powody zwolnień z pracy u nas są różne. No. Były już wymioty, były biegunki, była lekarz nosa, były bolące kolana, były bolące plecy. Wszystko się wydarzyło oprócz jednej rzeczy, nie spadła z nieba satelita. Jak spadnie, to już będzie wyczerpane wszystko, co mogli moi pracownicy wymyśleć, żeby nie przyjść do pracy na przykład w poniedziałek.
1: Dobre.
2: No dobrze, no ale dopóki ten satelita nie spadł, to może jednak coś się jeszcze znajdzie. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. Jeśli macie taką, to dzwońcie pod 22 44 30, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszą będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Domino i Dancing, Domino i Dancing non-stop. Tak się panowie z Pet Shop Boys nudzili na jakichś wakacjach i o tym zaśpiewali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zanim wakacje nadejdą, to już za 4 minuty o 8 wiadomości radia Złote Przeboje, to powiedzmy tak, że jeśli chodzi o ceny, to czereśnie bolą, truskawki bolą, bób boli, a benzyna boli. Co?
1: Sprawdzimy, zajrzymy na stację paliw, zobaczycie jak te ceny i powiemy też o tym, że Polacy by chcieli, żeby te ceny zostały obniżone jak najdłużej. Jakie są na to szanse?
0: O, no to zostańcie z nami, Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje, punktualnie o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. Reklama.
13: 15 czerwca mamy dzisiaj ten dzień, to poniedziałek, jest 8. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Polacy chcą przedłużenia pakietu obniżającego ceny paliw. Szczyt państw G7 rusza dziś we francuskim Evian. Powiemy też o wakacjach z wojskiem. Wciąż są miejsca dla chętnych. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. 98 6,58, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%. A jak wynika z badania Instytutu Polster, 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Wojny, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się dzisiaj we francuskim Evian. To międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W charakterze gości pojawią się też przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. To pierwsze spotkanie liderów państw najbogatszej siódemki od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
15: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
14: Frekwencja przekroczyła 57%. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 000 zł. Za niecały miesiąc szkolenia można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
16: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść.
14: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia.
17: Radio Złote Przeboje. Złote przeboje w drodze.
13: Ciężko się zebrać w poniedziałek, no ale oczywiście już wielu kierowców jednak to zrobiło, siadło za kółkiem, no i ruszyło w Kraków. Widać to na drogach, bo na głównych trasach mamy spory tłok, zwłaszcza na wjazdówkach na 29 listopada i na Zakopiance. No ale mocniej depniemy na hamulec także na Nowochódzkiej, Kamieńskiego i Wielickiej.
17: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda w Krakowie.
13: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo. Aura bardzo zmienna, w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, no i też opadów deszczu, więc jak teraz wychodzicie, to lepiej weźcie parasole. Na termometrach dziś maksymalnie do 17-18 stopni Celsjusza, ale spokojnie, bo z każdym dniem ta pogoda i temperatura będzie się zmieniać i to na naszą korzyść, bo pod koniec tygodnia nawet do 30 stopni.
17: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
13: Dzień dobry, po 8 przełożymy poetycki język wieszcza na prozę współczesnego życia i to przełożymy z sukcesem.
18: No i po 8 będzie także Wielka Paszcza i Małe Łapki, czyli kawałek prehistorii na śniadanie w poniedziałek. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 minuty po 8 gra dla nas Kim Wilde.

0: Riddle, Nick Kershaw, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Poniedziałek, budzimy 12 minut po godzinie 8. Młodzież mamy, proszę Państwa, teraz zabrzmimy jak takie dziadersy. Młodzież mamy teraz nieco zblazowaną i niezainteresowaną realnym światem, ale no, fakty są jakie są. W związku z tym ciężkie życie mają nauczyciele, ale również muzealnicy.
1: No akurat ci z muzeum w Kórniku przeliczają wartość znajdujących się tam rękopisów Mickiewicza na luksusowe samochody albo mieszkania. No i młodzież wykazuje zainteresowanie poezją dopiero jak dowie się, że trzecia część dziadów jest warta tyle, co dwa mieszkania w centrum w Warszawie albo pięć najdroższych BMW.
0: Dobre, nie? Dobre. To co oznacza skrót BMW w przypadku naszej młodzieży?
1: No,
0: bardzo mało wie. Tu radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz coś dla dorosłych, którzy wiedzą to i owo. Idziemy w tango, kochani, z Shakirą. 12 minut po godzinie 8.

0: To była grupa Survivor i piosenka Eye of the Tiger. I przy tym numerze Dariusz Michalczewski wychodził zawsze na ring. On wygrywał, my też wygramy, proszę Państwa. Z poniedziałkiem budzi Was radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 20 minut po 8.
1: A już za 10 minut wybierzemy najgłupszą wymówkę, żeby nie pójść do pracy. No i wręczymy za nią złotą kawę naszego porannego programu. Jeśli macie taką wymówkę pod ręką, no to dzwońcie szybko pod 2244 i 30.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Dariusz Szpakowski prosto z MediaExpert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w MediaExpert.
20: Multirabaty w MediaExpert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat to bardzo na czasie, zwłaszcza jak kogoś w weekend, no po prostu melarz pociągnął. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No to czas na podsumowanie.
2: Wychodząc z domu, rano była tak potężna mgła, że nie mogłem trafić do garażu i dlatego się nie pojawiłem w pracy.
3: Okay. Przypomniał mi się jeden wpis do zeszytu spóźnień. Wpis brzmiał następująco. Myślałem, że jest wolna sobota.
4: Moja wymówka, żeby nie przyjść do pracy, powiedziałam, że mam atak wyrostka. I byłam tak autentyczna, że 2 godziny później wycięli mi ten wyrostek.
5: Ojej. No to była samospełniająca się wymówka, więc za odwagę i poświęcenie wręczamy złotą kawę naszego programu z prowadzącymi na podałku. I teraz uwaga, kawę należy wypić, prowadzących można wyciąć. Za wszystkie wymówki bardzo, bardzo dziękujemy. A jutro to mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewając.
1: Gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł?

0: będę Julią. Wanda Kwietniewska ze swoją bandą. Wanda Kwietniewska, która kocha, uwaga, łapanie ryb, kocha siatkówkę, kocha wszystkie rodzaje aktywności, kocha koncerty rockowe i kocha absolutne szaleństwo i nigdy, nigdy nie siedzi i nie odpoczywa. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry i gramy wam fantastyczne kawałki, które też podrywają po prostu nawet w poniedziałek do aktywności i do ruchu. Za 20 minut będzie 9.
1: No nie jedna Wanda, bo zresztą cała wielka samochodowa banda stoi teraz w korkach i zastanawia się, czy w ogóle damy radę dojechać do pracy na 9. No sprawdzimy to za chwilę, a potem coś z naszych ulubionych 80. i 90., bo będą Genesis, a także Fool's Garden. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Ponownie o poranku przemierzamy Kraków, no i mocno depniecie na hamulec na 29 listopada w stronę Opolskiej, a także na Mackiewicza i na trasie Wolbromskiej. Tutaj również ciasno. Ścisk oczywiście także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza na Czarnowiejskiej i Rejmonta.
19: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.

0: Tree. Grupa Fool's Garden to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Za 9 minut będzie godzina 9. Kochani, jedna z największych zagadek ludzkości została rozwiązana. Choć właściwie to ani wielka zagadka, ani rozwiązana, ale wiadomość jest ciekawa.
1: Otóż okazało się, że naukowcy z prestiżowych angielskich uczelni zajęli się ewolucyjnym fenomenem i zbadali, dlaczego tyranozaur, czyli straszny drapieżnik, miał takie małe, śmieszne przednie łapki. Badali, myśleli i rozkminili, że T-Rex miał małe łapki, gdyż, uwaga, miał wielką szczękę i czaszkę.
0: Tak, no to idąc dalej tym odkrywczym tropem, tymi łapkami, to się po głowie nie da podrapać. Właściwie to po niczym się nie da podrapać. W kinie w Lublinie teraz, Bratanki w radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie godzina 9, poniedziałek. No już chyba obudzony, jest nieźle, prawda? No to uwaga, 3, 4, jedziemy!

0: w Lublinie, no i nie tylko, leci właśnie film pod tytułem Nie lubię poniedziałku. A w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut o 9 wiadomości. A co będzie w nich, o tym opowie nam Paulina Nabrocka. Opowie, a właściwie nas zgromi.
1: Będzie burza. Burza na północy kraju, o czym ostrzega IMGW, i mała burza na ryneczkach, bo rolnicy mówią, że ostatni spadek temperatury i deszczowa aura wpłyną na ceny truskawek. Znaczy będzie drożej.
0: Ojej, niedobrze, niedobrze. Szczegóły o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
2: 15 czerwca mamy poniedziałek, na zegarach punktualnie godzina 9. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Burzowo na północy kraju, są ostrzeżenia dla 7 województw. Zmasowany nocny atak Rosji na 2 największe ukraińskie miasta i ceny truskawek. Było taniej, a może być drożej. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują dla 7 województw na północy kraju. Najgorzej ma być po południu. Lokalnie może nawet spaść grad. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na 2 największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. A Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie tzw. pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmują kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw mocno w dół w reakcji na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od kilku miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła o ponad 4,5% i kosztuje ponad $83 za baryłkę. Do podpisania porozumienia USA z Iranem ma dojść w piątek. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą spowodować kolejny wzrost cen.
16: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za lubiankę dwukilową. W detalu Musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
15: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca. Wtedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. I jeszcze ranking ATP, gdzie spore zmiany dla Polaków. Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu tenisistów, a Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 2018 roku jest poza najlepszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem. O północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
15: Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Takie mamy początek tygodnia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo, bo 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
2: No to tak. Jeśli tak, to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, czyli OMD. Coś w stylu odlot mega dance. Za najlepszy pomysł dobra. Już o 9:30, tak, wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9:00, no to czekamy na was, czekajcie na telefon od nas i gramy Michaela Jacksona.

0: Zoo, czyli Vince Clark, którego możecie pamiętać z zespołu Depeche Mode, a na wokalu Alison Moyet. No i zaczęli razem nagrywać w 1981 roku. I jak się szybko okazało, różnili się wszystkim, i charakterem, i energią, i pomysłami. No i wytrzymali razem tylko zaledwie kilkanaście miesięcy, ale wystarczyło na dwie płyty i kilka naprawdę wielkich hitów.
1: No i jeden z nich zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, a teraz zespół, który dla wielu ludzi istnieje od zawsze, no i zawsze będzie królową na naszych imprezach. Grupę Bon AM założył w latach 70. niemiecki producent Frank Farian i chociaż nigdy nie występował na scenie, to uwaga, zaśpiewał większość męskich partii wokalnych w piosenkach Bon AM. A jak to brzmi, to sobie posłuchajcie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Gotta Go Home jest 11 minut po 9 i mamy poniedziałek.

0: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes. Less stress.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia, wiecie, to będzie gorący dzień, to będzie letni, wakacyjny dzień. 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD pod nazwą OMD Summer of Hits, a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: By je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie zabawnie rozszyfrować skrót OMD i dziś urzekła nas odpowiedź słuchacza Błażeja z Warszawy. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: No to Błażej, opowiadaj w takim razie, co to według ciebie oznacza ten kruk, skrót OMD?
3: Oddział Muzyki Dynamicznej.
1: Super! No to słuchaj, nam się to naprawdę podoba. To jest rewelacja. Przekażemy panom z zespołu. Myślę, że też będą zachwyceni. I teraz uwaga, za tę doskonałą odpowiedź leci do ciebie super nagroda!
0: Wygrywasz złoty bilet.
3: Super, dzięki bardzo. Dzięki. Nie spodziewałem się.
1: Ale zrobiliśmy ci cały dzień.
3: Zrobiliście, w ogóle się nie spodziewałem. Tak jak mówię, napisałem, ale przecież tyle osób tam pisze, ten oddział, może chwycił ten oddział, co był zapożyczony z oddziału zamkniętego.
1: No tak, bo to czuć było, że tak, że pachnie tak, to latami tak. 80. Słuchaj, no muzyka.
2: Błażej z Warszawy dzięki oddziałowi muzyki dynamicznej wygrywa dzisiaj bilety. Jutro ktoś z was znowu dostanie podwójne zaproszenie na koncert OMD w Warszawie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i walczcie o złote bilety. Złoty

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
21: Kaufland jest fresh.
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
23: Kaufland jest fresh.

0: By fajnie było, żeby poniedziałek nabrał takiego tempa i tak jak niechętnie się zaczął, tak szybko popłynął i szybko się skończył. Stevie Wonder, doskonały, szybki kawałek Part-Time Lover. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. No i pożegnamy się już. Dziękujemy za ten wspólny poranek, za ten wspólny początek tygodnia.
1: Obudziliśmy ten poniedziałek, ale i tak tutaj będziemy zbierać podpisy pod petycją o aneksji poniedziałku do weekendu. Mamy już 3 podpisy. Paulina Nawrocka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, pięknie dziękujemy za to poniedziałkowe spotkanie, a w studiu witamy już Gosię Kościelniak.
2: Lekko, leciutko, leciusieńko, zmokniętą, ale tylko prawa rzęsa mi zmokła, bo mam z jednej strony tylko parasol taki troszeczkę nadłamany, ale z drugiej strony działa, więc są też korzyści. Są też korzyści z takiego deszczowego nieco poniedziałku. Zapraszam!

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. No i to był przebój wakacji 94 roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w tym roku w wakacje nas cieszył. Radio Złote Przeboje za 3 minuty 10 i wiadomości.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: expert.pl. Bóg Media Expert,
1: tanie masz. Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
3: Wiadomości z Krakowa.
6: Paweł Chudzio. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa lekarza ze szpitala uniwersyteckiego i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem biegłych Jarosław W. był w momencie zbrodni niepoczytalny. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkiej awarii technicznej. O szczegółach Paulina Nawrocka.
7: Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej. Kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Można oddać dwa głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na regionalne. A w puli jest 16 milionów złotych.
6: Od jutra kolejny etap prac remontowych na węźle Kombinat. Prowadzone będą przy pętli autobusowej, a to spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów.
3: Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda w Krakowie.
6: No nieciekawe wieści pogodowe, bo aura bardzo zmienna dzisiaj. Trochę pogodnego nieba, ale też sporo chmur, do tego opady deszczu. No i taka właśnie sinusoida pogodowa dzisiaj nas czeka w kolejnych godzinach. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza. Na szczęście kolejne dni przyniosą ocieplenie, łącznie z tym, że w weekend to nawet do 30 stopni.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: No to wchodzimy sobie w przedpołudnie poniedziałkowe, kolejny tydzień czerwca, a w Radiu Złote Przeboje niezmiennie największe przeboje lat 80. i 90. Ta muzyka, z którą czujemy się najlepiej bez względu na to, jakie plany poniedziałkowe macie, zostańcie z nami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: deszczowo dzisiaj może być w Polsce i gdzie niegdzie wciąż pochmurno, a ja znowu chciałabym, żebyśmy stworzyli złotą mapę pracy, czyli gdzie i przy jakiej pracy słuchacie dzisiaj Radia Złote Przeboje, a ja zacznę. Gosia, jestem w Warszawie, siedzę za konsoletą radiową, a kilka dni temu zadzwonił do nas słuchacz i mówi tak.
1: A ja Radio Złote Przeboje słucham w dużym widlaku 20-tonowym, który dźwiga kilkutonowe elementy. Pozdrawiam.
0: Duży widlak. No, to czy dzisiaj też tam jesteś? 2244 i 3-0. Taka złota mapa pracy. Gdzie jesteście? Jak macie na imię? I co robicie, słuchając Radia Złote Przeboje? No właśnie, robota nie zając.

0: się pożegna.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcje kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
15: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
14: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
15: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
14: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
1: Reklama.

10:28, radio Złoty Przyboje, a przed nami zespół lat 80., którego jedyną i najważniejszą zasadą w muzyce było to, żeby byli niezależni, zbuntowani. I tak było, bo byli u podwalin punk rocka, zimnej fali, alternatywy, mieli wielki światowy hit Golden Brown. No i podczas gdy nikt nie chciał właśnie tej piosenki, nikt nie chciał jej grać, ich ówczesna wytwórnia muzyczna mówiła, to nie jest ani punk rock, ani nie da się tego tańczyć, no nie możemy tego w ogóle wypuścić. I tym podobne wymówki, a zespół upierał się, żeby właśnie ten utwór ich promował. Kiedy Golden Brown odpalił na całym świecie, to wytwórnia prosiła, zróbcie coś takiego jeszcze raz, a wtedy zespół The Stranglers, bo o nim mówimy, powiedział, nie ma mowy, i dali wytwórni 7-minutową piosenkę po francusku, czyli zawsze pod prąd i zawsze po swojemu i zawsze niezależnie. Ale piękne i melodyjne piosenki również mieli. Dlaczego nie? Mieli ochotę, więc takie również nagrali. Always the Sun na przykład, rok 86. The Stranglers w radiu Złote Przeboje.

0: i nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: Oddaj głos już dziś.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: W jakich ciekawych miejscach, pozycjach albo sytuacjach w pracy słuchacie dzisiaj Radio Złote Przyboje? Ciekawa jestem. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie Radio Złote Przyboje. Robimy dzisiaj różne rzeczy w pracy, a łączy nas to, że robimy to słuchając tej samej muzyki w tym samym momencie. A wiecie, że w Stanach Zjednoczonych w wakacje można pracować jako tester zjeżdżalni wodnych? Na czym to polega? Jak sama nazwa wskazuje, testerzy codziennie zjeżdżają ze zjeżdżalni, żeby sprawdzić, czy są one wystarczająco bezpieczne. Nie wiem, czy w Polsce też jest taki zawód? Akurat przy tej czynności trudno byłoby słuchać radia, chociaż... Ale ciekawa jestem, co robicie w pracy dziś wy, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. 22, 4, 4 i 3, 0. I można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Don't you want me, baby, Human League w Radiu Złote Przeboje, 82 rok, to jest brzmienie właśnie z tamtego czasu. Za 4 minuty będzie godzina 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Krakowa.
16: Paweł Chudzio. Policja prowadzi postępowanie związane z sobotnim incydentem z udziałem kibiców w Krakowi. Fani pasów wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Zamku Królewskiego na Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, a 3 zostały ukarane mandatami. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
17: Nie wyczujemy żadnego zapachu negatywnego oddziału. Grzebowiska nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami. Tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
16: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. A wczoraj zaczęły jeździć pociągi na zmodernizowanej trasie pomiędzy Nowym Sączem i Marcinkowicami. Wróciły na nią po ponad 20 latach.
1: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Krakowie.
2: Popatrzmy na pogodę dla Krakowa. Aura dzisiaj w kratkę, trochę pogodnego nieba, ale jednak też i sporo chmur na nim. No i co jakiś czas może padać deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Co do wiatru, no bo wszak dzisiaj dzień wiatru, no to wieje w Krakowie z prędkością około 20 km na godzinę w porywach. Na termometrach maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 18 stopni.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: No właśnie, w przyszły weekend ma być ponad 30 stopni w wielu miejscach kraju, więc kto lubi zachmurzenie i takie lekkie opady deszczu, niech się cieszy na razie tym, co mamy za oknami. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę, zaczniemy ją z Madonną, Radio Złote Przeboje.

No właśnie, to jest rok 81 i Perfect, ale w koło jest wesoło i już za sprawą debiutu fonograficznego zespół Perfect i Rockmeni wylansowali nieśmiertelne przeboje. Ten krążek rozszedł się w nakładzie około 1 000 000 egzemplarzy, a obejmował 9 kompozycji, w tym nieśmiertelne Nie płacz Ewka, Obracam w palcach złoty pieniądz, Chcemy być sobą, Niewiele ci mogę dać, czy też oczywiście Ale w koło jest wesoło. I autorem tych piosenek, a na pewno tej ostatniej, Ale w koło jest wesoło, którą przed chwilą słyszeliśmy w Radiu Złote Przeboje, jest Zbigniew Hołdys. Oczywiście Maxi Priest przed nami i Close to You.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.

No a Grzegorz napisał tak. Oprócz wypicia drugiej kawy i ukrywania się przed szefem, bo uważam, że dobrego pracownika jest ciężko dziś znaleźć, to obsługuję zgłoszenia dotyczące awarii informatycznych. Najciekawsze dzisiejsze zgłoszenie dotyczyło awarii komputera, a w wyniku weryfikacji okazało się, że pani Anetka z księgowości zapomniała włączyć urządzenia do prądu. Wtyczka była wyciągnięta od piątku, czyli krótko mówiąc, wtyczka miała weekend i komputer też. Grzegorz, pozdrawiam serdecznie za najciekawszą odpowiedź. Oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie 22443 i 30. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Reklama.

i tak właśnie mogliby grać na gitarach bez końca, a mielibyśmy humor najlepszy z najlepszych. Las Lobos i La Bamba. I to był rok 1987, kiedy wypuścili ten singiel. To jest jeden z najbardziej cenionych amerykańskich zespołów ostatnich dekad ubiegłego wieku, XX wieku. Do dzisiaj jest uważany za wzorcowy przykład takiego kulturowego tygla, tej mieszanki w Ameryce, mieszanki muzyki. Na czołówki światowych list przebojów wyniósł ich właśnie w 1987 roku singiel La Bamba. Radosne i taneczne wspomnienie złotej ery rock'n'rolla. A teraz za kwadrans 12, Rytut Mek, Radio Złote Przeboje.

duszący Terrestrial Derby. Podpisz się wprost na moim sercu. Sign your name across my heart. Za 4 minuty będzie południe poniedziałkowej najważniejszej wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przeboje. Zapraszamy!

0: gorąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Reklama.
9: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
10: Wiadomości z Krakowa.
11: Paweł Chudzio. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają powody do zadowolenia, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
12: Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
11: Raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Do jutra przedłużono głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Pierwotnie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. A w środę święto wolnych książek. Na ustawionych na plantach literackich ławkach będą czekały na czytelników książki o różnej tematyce. Można je będzie ze sobą zabrać.
13: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda w Krakowie.
11: Aura dzisiaj bardzo zmienna w Krakowie. Pochmurno z przejaśnieniami, trochę słonecznych chwil, trochę też opadów deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy. Ciśnienie spadło, powietrze w normie. A co w kolejnych dniach będzie się działo? No na szczęście zrobi się ładniej, przyjemniej. Będzie więcej słońca i też cieplej, ale w weekend nawet do 30 stopni.
13: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: No i mamy już począteczek popołudnia poniedziałkowego i dokładnie połowę czerwca, 15. Prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę wypełnioną największymi przebojami lat 80. i 90. A zaczniemy od wielkiego przeboju Bonnie Tyler.

0: Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Zająca, nie zając.
1: Cześć, mówi Wojtek. No niestety, ale są takie zawody, gdzie robota to zając. Jeżeli chodzi o serwisowanie urządzeń, które przechowują żywność. Jak się podejdzie do tego, że robota nie zając, to nie ma potem co jeść. Pozdrawiam.
2: Ale oczywiście jest wiele przykładów, w których robota to jednak zając, ale przysłowie i odrobina odpoczynku, chociaż przez chwilkę, chociaż słuchając Radia Złote Przeboje w każdej pracy, na pewno się przydaje. Dziś pytałam, co robicie w pracy słuchając Radia Złote Przeboje i Filip napisał na nasz mail: składam okulary. To też jest ciekawe. I nucę pod nosem piosenki Radia Złote Przeboje, licząc śrubki. To rytmicznie ci się liczy pewnie. I Kuba napisał: a ja pakuję paczki w magazynie i robię konkurs. Zakładam się sam ze sobą, czy zdążę zakleić przed refrenem, czy nie. A najlepsze jest to, że znam każdą piosenkę, bo kocham te lata. Lata 80. i 90. z pewnością masz na myśli i my mamy to samo. W Radiu Złote Przeboje też kochamy te lata. Kuba, dla ciebie dzisiaj nasza torba, Radio Złote Przeboje, lniana na wszelkie zakupy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie dalej przy pracy i nie przy pracy Radia Złote Przeboje, a przed nami Various Manx.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i...

przeboju 26 minut po południu. W zeszłym tygodniu mieliśmy dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, na koncert wyjątkowy, a w tym tygodniu też mamy przyjemności i niespodzianki kolejne, muzyczne, bo oto do Polski przyjedzie zespół OMD i mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. OMG Summer of Hits. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Otóż na tym, żebyście rozwinęli skrót tych trzech liter OMD według własnego pomysłu i kreatywności. Używając tylko trzech słów właśnie. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzyboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro po godzinie 9:00 do kogoś z Was, a potem z tymi z Was, którzy otrzymają złoty bilet na koncert OMD. Spotkamy się na tym koncercie w sierpniu. Teraz Barbara Streisand.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
12: Thank you.

0: Belinda Carlyle w Radiu Złote Przeboje. Przed nami Andrzej Piaseczny z Robertem Chojnackim i Niecierpliwi. Przypomnę fragment mojej rozmowy z Andrzejem w Radiu Złote Przeboje z tej właśnie trasy koncertowej z roku 1996.
1: Właściwie wspominam to jako pasmo dobrej, ale jednak pracy. Była jedna długa bardzo trasa koncertowa i były takie przypadki, kiedy faktycznie wprawdzie do hotelu z hali, w której graliśmy na przykład w Opolu, dzieliło nas kilkaset metrów, ale faktycznie nie byliśmy w stanie jej przejść na piechotę. Trzeba było nas przewozić jakoś samochodem.
0: Z powodu?
1: Z powodu tego, żeby...
0: Fanki was nie rozerwały na strzępy, a głównie ciebie.
1: No tak było, tak było. Natomiast faktycznie pamiętam też taką sytuację, chyba na mnie, a może na Robercie została podarta koszulka. To było takie łechtanie...
0: Ego.
1: Takiego ego, właśnie,
0: ołechtane
1: dokładnie.
0: Ego.
1: No bo nie ambicji, nie osobowości, ego, dokładnie. Natomiast czy to jest przyjemne? Wcale chyba nie do końca.

0: Tak, to nie ma znaczenia, jest September. Radio Złote Przeboje za 5 minut będzie. Godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata i posłuchajmy ich razem w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
0: Reklama.
5: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
14: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
14: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
16: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
14: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Przelotne opady deszczu w całej Polsce i już od teraz właściwie możliwe rozpogodzenia na południu. Miejscami w północno-wschodniej części kraju burze i 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Kolejna godzina popołudnia poniedziałkowego. Właśnie się rozpoczyna, 2 minuty po godzinie 13, no to już wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Teraz może nam znowu towarzyszyć głównie muzyka. Lata 80. i 90., czyli Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Genesis.

Trwają już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale wiele rzeczy jest zupełnie innych niż jeszcze kilkanaście lat temu na takich mistrzostwach. Na przykład stan nawierzchni, na której grają najlepsi piłkarze świata, bo decyduje często o zdrowiu zawodników i z tego powodu w wieku XXI, w roku 2026 trawa na stadionach mistrzostw jest traktowana jak żywy technologiczny organizm podpięty do aparatury medycznej. Pod warstwą ziemi umieszczono tysiące czujników wilgotności, zasolenia i temperatury korzeni, które przesyłają dane do centralnego systemu ogrodniczego. Ponadto specjalne roboty autonomiczne co noc skanują murawę za pomocą laserów, wykrywając najmniejsze mikrouszkodzenie lub ogniska chorób roślin. Wyobrażacie to sobie? I jeśli system wykryje, że trawa w danym polu karnym jest zbyt osłabiona, automatycznie uruchamiane są punktowe doświetlania lampami LED o specjalnym spektrum fal. To jest szaleństwo.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

Rihanna miał super pomysł, zadebiutował dance'owym singlem Baby Do You Wanna Bump. Ukazał się on pod pseudonimem właśnie Bonnie M, kiedy jeszcze pan Farian był sam, a zainspirowało się australijskim serialem detektywistycznym Bunny, które lubił oglądać. Ta piosenka nie stała się hitem błyskawicznie, ale w końcu załapała i dobrze sobie radziła w Belgii i w Holandii, a w następnych latach Bonnie M zmieniło się w zespół. Farian postanowił, że on będzie tylko pisał i produkował piosenki, a inni będą je wykonywać, na przykład tę.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
16: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Ja jeszcze chciałam nawiązać, tylko zanim, ale zanim pójdę, jest taka piosenka, ale zanim pójdę, dzień dobry Jerzy, ale zanim pójdę, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, dlaczego ja tak bardzo tęsknię za latami 80. i 90., bo trwa mundial i jest coś takiego na obecnym turnieju, że zadebiutowała nowa wersja systemu, który analizuje pozycję zawodników z dokładnością do kilku milimetrów. Sercem układu są specjalne kamery przemysłowe podwieszane pod dachem każdego obiektu, które śledzą 29 punktów na ciele każdego piłkarza. Dane te są przetwarzane przez sieć neuronową 50 razy na sekundę, co pozwala na natychmiastowe stworzenie trójwymiarowego. W każdym razie chodzi o to, że sędziowie już teraz nie ma szans, żeby czegoś tak nie zauważyli. Tak.
1: Wracamy w czasy, kiedy i w Meksyku na mundialu było normalnie, czyli rok 1986. Pamiętają niektórzy ten mundial, a jeszcze więcej naszych słuchaczy i słuchaczy pamięta z tego roku Seweryna Krajewskiego.

Don't Pay the Ferryman namawia nas Chris the Bug w Radiu Złote Przeboje w poniedziałek, w którym punktualnie o 14 wiadomości, a w nich o tym, że kończy się limitowanie cen paliw na stacjach benzynowych, kiedy wygasa program CPN, o tym już za chwilę.

0: tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Biteku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
7: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
8: Reklama.
9: Mamy poniedziałek, jest 15 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i Wiadomości.
10: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak do nosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
11: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
10: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
11: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
10: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
12: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów od niegospodarności przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
10: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
8: My w was.
13: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
10: Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Od 14 stopni w okolicach Suwałk, przez 18 w okolicach Łodzi, do 20 w okolicach Wrocławia, Poznania, Szczecina. No i na Podkarpaciu również tyle pokażą dziś maksymalnie termometry. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na Podlasiu. Film biograficzny o Michaelu Jacksonie właśnie zdetronizował pod względem widzów i wpływów film biograficzny o Freddie Mercurym. Jerzy Telesiński, dzień dobry. To słuchajcie, robimy tak. Teraz Freddie, a po nim Michael Jackson, okej? No i to właśnie jest...

Michael Jackson Verdict. To jest trzyodcinkowy dokument Nicka Greena, który przedstawia słynny proces z 2005 roku. To oczywiście nie jest przypadek, że Netflix pokazuje go właśnie teraz, blisko premiery biografii króla popu. Biografii, która pomija wątpliwe etycznie wątki z życia gwiazdora. Sheryl Crow w Radiu Złote Przeboje. Piosenka wyjątkowo dobrze pasuje do poniedziałkowego popołudnia w pracy. Mam rację?

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.

0: www.ikea.pl i oddaj głos już dziś.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.

The Pretenders w Radiu Złote Przeboje. Christy Hind, liderka formacji, opublikowała post, w którym skrytykowała osoby używające telefonów komórkowych w trakcie koncertów. Dlaczego ludzie muszą filmować albo robić zdjęcia na koncertach albo w muzeach? To jest dziwny nawyk, nad którym ludzie nie potrafią zapanować. Jeśli kiedykolwiek wokół waszej głowy bzyczał komar, kiedy próbowaliście zasnąć, będziecie mieli mgliste pojęcie o tym, jak to jest, gdy ludzie nagrywają twój występ albo robią zdjęcia, kiedy stoisz na scenie, napisała wokalistka.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Kraków przy ulicy Jasnogórskiej 60. Szczegóły u partnerów marki.
15: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Alphaville. Koncertowali, koncertują i jeszcze będą w Polsce koncertować, na przykład 28 listopada tego roku w Lublinie. Słuchajcie, w ogóle tych wspaniałych legend lat 80., które tutaj do nas przyjeżdżają, żeby koncertować, to jest co najmniej kilka tych szczególnie wartych uwagi. Dlatego uwaga, mamy bilety na OMD. Zostańcie ze mną. Powiem wam już niebawem, jak wygrać takie wspaniałe podwójne wejściówki na OMD od Radia Złote Przeboje właśnie.

0: Josephine i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę pozdrawiać będziemy fanów Foo Fighters, którzy zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert, a przed nami pewne utrudnienia, o których powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh! Mamusia?
10: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Słuchacie nas 15 czerwca w poniedziałek. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
19: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
20: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
18: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
21: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
18: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
18: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
7: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
18: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
22: Paweł Chudzio. Koniec wiosny zapowiada się wyjątkowo tanecznie. 19 czerwca odbędzie się wielka krakowska potańcówka z aktorem Maciejem Musiałem. To już drugi raz, kiedy krakowianie będą mogli zatańczyć w plenerze XVI-wiecznego dworku białoprądnickiego.
23: Klimat potańcówki możemy określić jako klimat retro. Na scenie pojawi się mała orkiestra dancingowa. To jest 12-osobowy zespół, który gra właśnie muzykę z lat 20., 30. Z dwudziestolecia międzywojennego.
22: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z dworku białoprądnickiego. Nie zabraknie też DJ-setu w dawnym klimacie. Barwne stroje, żywiołowa muzyka i wspólna zabawa w folkowym klimacie. W niedzielę w Nowochódzkim Centrum Kultury Folk Love, krakowskie spotkania folkowe. To będzie połączenie występów zespołów ludowych, warsztatów rękodzieła i potańcówki pod gołym niebem.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Pogoda.
5: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia, rozpogodzenia, zwłaszcza na południu. Przelotny deszcz, miejscami burze głównie na Podlasiu, a na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Przedostatnia przed wakacjami rozmowa Marzeny Rogalskiej za nami, więc jak to było w sobotę z Szymonem Majewskim? Jak widzi siebie w wieku lat 70? No to wszystko sobie podsumujemy około 15.30. Koniecznie zostańcie w pracy z naszymi największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, polecam się uprzejmie.
24: Radio Złote Przeboje.
25: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nie mieliśmy w studiu magnetofonu kasetowego, więc ona wzięła swój przenośny odtwarzacz i przystawiła do mikrofonu, dzięki czemu nasi słuchacze usłyszeli po raz pierwszy to nagranie. Tak za ocean trafiła piosenka Neun und neunzig Luftballon, za tą, która włączyła piosenkę i uruchomiła ogromną popularność tej piosenki, była słynna Vera Christiane Felcherinow, znana jako Christiane F., która była autorką książki My, dzieci z dworca zoo i akurat za oceanem wtedy promowała swoje wydawnictwo. Słuchacie Radia Złote Przeboje, mam dla was największe przeboje lat 80. i 90.

0: programu był Erste Bank Polska. Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
11: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
12: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.

0: wiedziałem, że tak będzie.
1: Że
0: z Szymonem Majewskim to tak, wiesz, do kanonu normalnych postaw nie przejdzie ta wasza rozmowa.
1: Nie no, słuchaj, nie chciało mi się w ogóle kończyć tego spotkania. Bardzośmy sobie przyjemniutko pogawędzili. Bardzo mnie rozczulił Szymon, bo tak go w zawoalowany sposób zapytałam, czy nadal się tak bardzo słucha żony. No wiesz, nie chciałam użyć słowa pantoflarz, nie?
0: Nie lubimy go my.
1: I Szymon, jak to Szymon, z takim dystansem do siebie cudownym powiedział, że on już się zbiera i na pewno się koło 70 zbuntuje.
0: W końcu.
1: I powie: Magda, stop! W tej zmywarce będzie inaczej układane. Jezu, umarłam, naprawdę umarłam. No. Kocham go. Bardzo polecam tę rozmowę.
0: Myślę, że szczególnie warto posłuchać sobie tej rozmowy, a właściwie to ją zobaczyć na YouTubie Radia Złote.
1: Bardzo gorąco polecam. Bardzo.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
14: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
13: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
14: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
13: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Reklama.

Olivią Newton-John, John Travolta, który pojawia się ostatnio trochę odmieniony, mianowicie w berecikach na głowie. Aktor wyznał, że posiada aż 12 różnych beretów, które nosi na zmianę. Fani i media zwrócili na nie uwagę w czasie festiwalu filmowego w Cannes. I ja właściwie na temat beretów to już tyle, bo u nas berety i radio w Polsce to zupełnie inna rozgłośnia. Droga rodzino radia, złote przeboje, Sonic u nas.

0: It feels so good, Sonic. Radio Złote Przeboje i truskawki. Jakie truskawki? Ano te, co się zaraz skończą. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 15 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
9: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
10: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
11: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
10: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
9: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
12: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
9: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
7: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
13: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
9: Bo zaraz mają przyjść upały.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Krakowie?
14: Paweł Chudzio, zapraszam. Na początek proponuję, byśmy zajrzeli do Pałacu Krzysztofory, bo tam przeniesiemy się do świata, w którym rzemiosło było sztuką, a fach powodem do dumy. To na wystawie Muzeum Krakowa Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Zobaczymy przedmioty związane z krakowskimi rzemieślnikami od 15 aż po 20 wiek. Przypomniano też profesje, które rzadko trafiają na pierwsze strony muzealnych opowieści. Są więc m.in. nożownice, konwisarze czy wytwórczynie sztucznych kwiatów. Możemy nie podglądać pracę dawnych mistrzów. Jest na przykład warsztat garncarza czy dawne formy do pierników. To w Pałacu Krzysztofory. 21 czerwca Kraków dołączy do międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Muzyki. Wydarzenie odbędzie się w Polish Modern Music Institute przy Alei Słowackiego 1. Będą warsztaty lokalnych artystów i gości specjalnych, jam session i scena otwarta.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Pogoda.
8: Deszcz będzie, ale przelotny. Miejscami będą przejaśnienia, ale gdzieniegdzie mogą zdarzyć się burze i te najbardziej intensywne przewidujemy na Podlasiu. Na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Ta roślina, której dodajecie do ciast, jest świetnym środkiem odstraszającym muchy. Jak wykorzystać ją właśnie teraz, powiem punktualnie o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Dolce Vita mawiają Włosi, jak mają na myśli życie pełne przyjemnych chwil. U nas Radio Złote Przeboje ma dla was bilety na koncerty grupy OMD. I to jest właśnie jedna z takich przyjemnych chwil, którą chcemy wam zafundować, bo lubimy was ogromnie, a jak się kogoś lubi, to mu się robi frajdę, prawda? No więc kolejna taka frajda i podwójne zaproszenia na OMD Summer of Hits w ramach letniej sceny progresji 24 sierpnia. Jutro rano do wygrania, szczegóły na naszej stronie. Powodzenia! Nie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Startuje.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków much, zwłaszcza w miarę jak będzie robić się teraz cieplej, będziemy widywać ich coraz więcej. Muchy nie znoszą silnych zapachów, dlatego nasze babcie stosowały aromatyczne zioła odstraszające owady, które obficie sadziły w oknach. Popularne były lawenda, lubczyk, bazylia, rozmaryn, melisa. Ja polecam dzisiaj liście rabarbaru, które zawierają wysokie stężenie kwasu szczawiowego. Muchy odbierają jego kwaśny zapach jako ostrzeżenie przed skażonym otoczeniem i dlatego go unikają. Wystarczy lekko zgnieść liście w palcach, następnie umieścić je w miejscach, w których muchy mają największe szanse na siadanie, na przykład na parapecie, przy drzwiach, na patio albo w ogrodzie. Żeby zapewnić sobie stuprocentową skuteczność ochrony rabarbaru, należy regularnie wymieniać liście po ich wyschnięciu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Reklama.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

Whitney Houston miała być ponoć szaleńczo zakochana w Michaelu Jacksonie. Według osób z ich otoczenia marzyła nawet o ślubie z gwiazdorem. Problem w tym, że legendarny artysta nigdy nie zdobył się na odważny krok. Whitney chciała wyjść za Michaela, ale jej marzenie legło w gruzach, bo on był zbyt nieśmiały, żeby zrobić ten krok, mówił David Guest, znajomy obojga, w rozmowie z gazetą The Sun. No ciekawe. Ciekawe, czy w takiej konstelacji obie gwiazdy żyłyby długo i szczęśliwie.

0: Aleksja w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 zestaw tylko sprawdzonych, najważniejszych wiadomości, a w nich między innymi o krótkiej rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Co uchwyciły kamery? Już za chwilę o tym w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 15 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
13: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
15: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość, walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem, staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
13: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: We Wrocławiu 19 stopni, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie 18, w Lublinie i Łodzi 17, w Gdańsku 16, a w Białymstoku tylko 15 stopni. To najniższa dzisiejsza temperatura. Na Podlasiu najbardziej gwałtowne opady deszczu. Poniedziałek po 17:00 zaczyna być całkiem, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry. No to ja jeszcze dorzucę do tego swoje muzyczne 3 grosze i w ogóle będzie na medal. Na początek Eruption. No to jeśli słuchacie mnie za kółkiem, to ostrożnie.

Tom Jones już w lipcu śpiewać będzie w Sopocie w Operze Leśnej i właściwie co tu komentować, nic, tylko poskakiwać z radości, prawda? No i cieszyć się z tego, że gwiazdy Radia Złote Przeboje przyjeżdżają do nas, śpiewają, koncertują i że ciągle jeszcze słuchać można ich obficie na naszej antenie. Bonnie Tyler teraz, Total Eclipse of the Heart. Zapraszam na chwilę w rok 1983.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
10: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witekow. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
15: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

to. To Jarman Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall w Radiu Złote Przeboje. A gdzie dzisiaj będzie padać, o tym jeszcze na bieżąco wam powiemy, bo pogoda taka jakaś mało czerwcowa, prawda? Ale już za moment zrobi się cieplej.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak.
13: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
17: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
20: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Ślisko dzisiaj na drogach. I tak koło Elbląga na Siódemce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dwie osoby ranne w województwie lubelskim, droga Łuków-Siedlce. Kolizja dwóch samochodów. Droga jest zablokowana. I jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.
19: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
20: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
21: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
23: Radio Złote.
0: przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Wiosna, ach to ty, zaśpiewał Marek Grechuta. Ja natomiast powiem Tomek, ach to ty. I nie jestem tym faktem zaskoczony, dlatego że Tomek Brel zwykle przed godziną 18 się tu pojawia. Witam cię serdecznie.
1: To tak miało być. Podobnie nie ma niespodzianki, że po wiośnie przychodzi lato. Jakie będzie lato w tym roku? No słuchajcie, po godzinie 18 zrobimy takie pierwsze przymiarki.
0: O, to mi się podoba. No okej. Okay. Słuchajcie, to po 18 to już za chwilę, bo tu jeszcze Madonna, a potem... Samo fajne, jeszcze i jeszcze.

0: I to jest doskonały kawałek na zakończenie. Power of Goodbye i Madonna w Radiu Złote Przeboje. No i wszystko by się zgadzało, ale my akurat się witamy. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej też wiadomości sportowe. Zajrzymy do prognoz.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
4: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
5: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
6: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
7: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: To już za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro. Teraz czas na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje właśnie minęła 18.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Sport 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
17: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda.
0: W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni. Cieplej na Podkarpaciu, tu około 13. Jutro w dzień dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A żeby sprawy związane z pogodą zakończyć optymistycznie, no to słuchajcie, w najbliższy weekend, sobota, niedziela, no to już nawet nie ciepłe, a upalne 31 stopni, czyli takie temperatury, na które już powoli zaczynamy narzekać. Dobrze, zaczynamy w takim razie całą muzykę. Teraz w Radiu Złote Przywoje zespół Tilaf. Dzisiaj też sporo niespodzianek, między innymi poplotkujemy sobie z pewnym zespołem, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę. Jak to ładnie brzmi? Co to za zespół? O tym nie ma.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Leroy Dimon w Radiu Złote Przeboje. Wcześniej zespół, który w niektórych kręgach nazywany jest legendą. No i faktycznie Monik Staszczyk tłumaczył, że upływ czasu w przypadku zespołu T-Love wyjątkowo im służy.
1: Najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no T-Love to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: No chociaż nie ma co ukrywać, że ostatnie zmiany, które nastąpiły w tym zespole, wprawiły w osłupienie fanów. No dobrze, teraz The Corrs w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zespół, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę powstania. Co to za zespół? O tym za chwilę.

0: Gloria Gaynor. To był koniec lat 70. Niedługo potem na polskiej scenie muzycznej pojawił się zespół, który wielu wprawił w osłupienie, zwłaszcza swoją nazwą – Sztywny Pal Azji. Co ciekawe, zespół, który znamy doskonale wszyscy, tymczasem zwłaszcza na początku działalności było tak, że panowie schodzili ze sceny i mogli się cieszyć kompletną anonimowością, bo byli nierozpoznawalni.
1: No teraz coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. O dziwo. Ale wtedy zupełnie. Nawet w naszym rodzinnym mieście traktowano nas normalnie, nie jako artystów po prostu. Tak sobie, aha, są kumple. Ale to było fajne, to było bardzo fajne. Natomiast w tej chwili coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. Może dlatego, że jest internet i są jakieś tam filmiki, są piosenki, są koncerty. Także być może dlatego.
2: Przez długie, długie lata pozostawaliśmy jakby z boku tego całego ruchu, te zamieszania z muzyką, więc też traktowaliśmy to jako coś normalnego. Jak ja przyjeżdżałem, czy wychodziłem na miasto, czy spotykaliśmy się, siadaliśmy przy stoliku, ludzie siedzieli obok i widzieli normalnych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego nie gwiazdorzą i czy tym podobnym sytuacji nie uprawiają. Dla nas to było po prostu takie jakby obok życie. Tam byliśmy sobie muzykami, gramy, ale przyjeżdżaliśmy i byliśmy normalnymi ludźmi. Chyba też za to nas ceniono.
0: Sztywny Pal Azji. No, ale wspominałem, że ich piosenki znamy absolutnie wszyscy. Zwłaszcza tę. Wieża radości, wieża samotności.

0: Pięknie, Sasza w Radiu Złote Przeboje, czyli jeden z większych hitów końca lat 90. Za moment zespół, który rządził w latach 90. na listach przebojów, potem zniknęli, no i sprawdzimy za chwilę, co robili, kiedy ich na muzycznej scenie nie było. Fun Factory.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
20: Thank you.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solvay Park. Ulica Zakopiańska 105.
22: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów - Mińsk Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.
0: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5

0: Zespół Fun Factory, czyli zespół, który miał w swojej karierze długą przerwę, ale wrócili na scenę. Kiedyś zapytałem ich, co ciekawego porabiali, kiedy nie było o nich słychać. No jak się okazało, spędzali czas pracowicie.
1: Miałem własną wytwórnię płytową. Współpracowałem znaną i między innymi Backstreet Boys. Dużo pracy. No, to jeżeli chodzi o mnie.
2: Ja również działałam w muzyce z innymi ludźmi w innych studiach. Założyłam rodzinę, mam córkę. Po prostu żyłam.
0: Fun Factory. Zapytałem ich, czy po latach odczuwają coś na kształt tremy?
2: O tak, czasem to zdenerwowanie, ale kiedy jesteśmy na scenie i widzimy, jak ludzie bawią się i śpiewają z nami, cała trema mija. Po prostu czujemy szczęście i dobrze się bawimy. To też nasza praca. Jeżeli nie czujesz lekkiego zdenerwowania, to coś jest nie w porządku.
0: Tyle zespołu Fun

0: Faktory w Radiu Złote Przeboje. No kilka takich niespodzianek jeszcze na pewno dzisiaj dla was będę miał w programie Cała Muzyka. Teraz Chłopcy z Placu Broni.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Ależ to był przebój. Salt and Pepa w radiu Złote Przeboje. Za moment inny wielki hit, tym razem lata 80. w wykonaniu Sandry. Sandra, która była legendą tej dekady, no ale kiedy tak się do niej zwróciłem, stanowczo zaprzeczyła.
1: Oh no, no, I'm not a legend. No, come on.
2: Nie jestem legendą.
1: No, legend.
2: Elton John, Phil Collins, John, to dla mnie legendy. Phil Collins. Ale dziękuję bardzo.
1: But thank you very much.
0: Sandra, mimo setek, jeżeli nawet nie tysięcy koncertów, które zagrała w czasie swojej wieloletniej kariery, przyznała, że wciąż jeszcze przed występem miewa tremę.
1: Yes, I have stage fright. I mean, I have my program.
2: Tak, mam tremę. Zawsze przed występem przygotowuję sobie program. Ale wszystkie moje interakcje z publicznością nigdy nie są zaplanowane. Ważne jest, aby trochę improwizować. Inaczej wszystko może wydawać się sztuczne.
0: Słuchamy w takim razie. Sandra, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Twoje radio, czyli utwór, który powstał podobno w kilka minut i to tylko dlatego, że płyta, którą nagrywali panowie z Budki Suflera, była za krótka. 19 już prawie, za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: i oddaj głos już dziś.
1: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
2: Poniedziałkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Za chwilę między innymi zespół Kombi, a także mała niespodzianka dla fanów zespołu OMD. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie z Pucharu Narodów Afryki.
2: Pogoda. Jutro dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu tu około 13. A w najbliższy weekend ma być nawet 31 stopni. Skoro o dużych liczbach mowa, no to trzeba przyznać, że 50 na plakatach informujących o koncertach zespołu Kombi wygląda naprawdę imponująco. Królowie życia, chciałoby się powiedzieć. Zresztą mają taką książkę na swoim koncie. Jak doszło do jej napisania i dlaczego tak późno? O tym zapytam.

0: James Brown w Radiu Złote Przeboje. No jak słyszycie, mimo że u nas same największe hity lat 80. i 90., to czasami sprawdzamy, co ciekawego działo się też i w innych dekadach. Wcześniej zespół Kombi, czyli Królowie Życia, no właśnie, panowie popełnili jakiś czas temu taką książkę, no i kiedy rozmawialiśmy niedawno, trochę tłumaczyli się z tego tytułu i przede wszystkim z tego, dlaczego tak późno ona powstała.
1: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać. Jest to tak w formie wywiadu rzeki, książka, tytuł Królowie Życia.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Tyle zespół Kombi. Teraz Céline Dion, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów.

0: Zespół Opposite, Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę OMD, czyli zespół, który ponownie przyjedzie do nas. No a w Radiu Złote Przeboje oczywiście są do zdobycia bilety na ich koncert. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Z panami z zespołu OMD wiele razy udało nam się porozmawiać. Pamiętam, jak to wspominaliśmy, ich pierwszy koncert w Polsce jeszcze w latach 80. Podobno byli bardzo zdziwieni, że ludzie znają na pamięć ich teksty. Koncert w ogóle był dziwny.
1: Koncert był dziwny, ponieważ graliśmy na płycie i nikt inny na tej płycie nie mógł przebywać. Ponieważ było już ciemno, nie widzieliśmy miejsc dookoła, nie widzieliśmy nikogo. Słyszeliśmy publiczność, ale jej nie widzieliśmy. Ale co było interesujące, nie mogliśmy uwierzyć, że ludzie znają nasze piosenki, ponieważ to była nasza pierwsza wizyta w Polsce. Tak, to były lata 80. i nie wiedzieliśmy, że ludzie w Europie Wschodniej słuchają naszej muzyki. Mamy bardzo pozytywne odczucia. To ekscytujące.
0: No to słuchamy w takim razie OMD teraz w Radiu Złote Przeboje. No i przypominam, bądźcie czujni, bo w Radiu Złote Przeboje będą do zdobycia bilety na ich koncert.

Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za moment artysta, którego początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, może nie ma się co dziwić, bo w końcu jest na muzycznej scenie od lat 50. W co trudno uwierzyć? Shakin' Stevens.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
26: Reklama.

Pięknie, Shaking Stevens. Kiedyś, pamiętam, udało nam się porozmawiać, no i opowiedział historię, jak to na początku kariery razem z kolegami nocowali w samochodzie, jeżdżąc od miasta do miasta i koncertując. No, na szczęście trochę się to zmieniło. Za chwilę Magma i Aisha w Radiu Złote Przeboje, czyli piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. Jak to dokładnie było, skąd się wziął pomysł na nagranie Aiszy i dlaczego zrobiła tak zawrotną karierę w naszym kraju? O tym za chwilę.

0: Mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Aisha i Magma. No właśnie, obiecałem niezwykłą historię tego kawałka, bo gdyby poszperać w historii największych hitów, to okazałoby się, że czasami powstały przez przypadek. Choćby Aisha.
1: Piosenka właściwie już się narodziła w momencie, kiedy byliśmy po nagraniu większości materiału. Ona stała się tak naprawdę bonus trackiem. Ona rzeczywiście była po mojej zimowo-wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. A że kraj był arabski, w związku z tym bardziej trafił na podatny grunt i frankojęzyczny. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie. Okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana. No i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i słuchajcie, zaczęło się wtedy prawdziwe szaleństwo.
1: Czasami jak ktoś mnie pyta, w którym momencie zrozumiałem, że ta piosenka trafiła pod strzechy symboliczne. Opowiadałem historię, kiedy mieszkałem w hotelu, który miał duży nocny klub. Miałem taką ustawiony pokój, że wszystko słyszałem, co się dzieje w tym klubie nocnym. I tak już po północy położyłem się spać i w ciągu pierwszej półtorej godziny usłyszałem Aiszę kilka razy.
0: Tyle zespół Magma, ale takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Teraz Stevie Wonder w programie Cała Muzyka.

0: Takich złotych przebojów można słuchać bez końca Genesis w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Będzie ciekawie, zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
16: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
15: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
16: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
15: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Marian, a gdzie mogę kupić
20: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara... Na mediaexpert.pl.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Nie ma co ukrywać, że kariera naszego dzisiejszego gościa obfituje w różne niezwykłe przypadki i zbiegi okoliczności. Świat szerzej poznał ją dzięki pierwszemu w Polsce wydaniu programu Idol. Ewelina Flinta, która zafundowała swoim fanom chyba najdłuższą w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt. I o tym na pewno dzisiaj będzie. Ewelina Flinta, dzisiaj w pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: O początkach Eweliny Flinty na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flinty mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam. Dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej by mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie jak strzelę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry, no. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce. Ile jest osób w Polsce o danym nazwisku? Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są nie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, skłócił dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg?
0: Ewelina Flinta dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły. Zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy. Jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Jednego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rockhouse Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach

0: Łukasz.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
2: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję,

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny. Wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wiem.

Wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal. Też taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, z 10 lat temu. I finałem tego, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne, takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no, byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję, albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flint dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes, jak zmieniła się Ewelina Flint? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie między innymi Ewelina Wlinta.
2: Żałuję, że cię zdałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć i...
1: Od czasów pierwszego Idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Wlinta. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
3: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład, jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. I jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień, dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie,

0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flinty zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flinta ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody zierabak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody zierabak na tych filmach przy zamku Woodstock, to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim dretnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi, zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa, ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Reklama.
12: Przygoda z muzyką naszego dzisiejszego gościa zaczęła się oczywiście od młodzieńczych fascynacji. Takie zespoły jak The Rolling Stones, Deep Purple czy Led Zeppelin. To właśnie one spowodowały, że zaczął grać na perkusji. Ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że już jako nastolatek dostał propozycję koncertowania z Czesławem Niemenem. Taką informację znalazłem o Tomaszu Zeliszewskim. Na to niezwykłe spotkanie zaprosi Was już za chwilę Wojtek Babiarczyk.

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu, no muszę to powiedzieć, chociaż wiem, że mój gość takich słów nie lubi. Prawdziwa muzyczna legenda polskiej sceny muzycznej. Artysta, który jest od samego początku taką siłą napędową zespołu Budka Suflera. Tomasz Zeliszewski jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, kłaniam się bardzo nisko i bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie na to spotkanie ze słuchaczami Radia Złote Przeboje.
1: Dzień dobry i po tym dzień dobry nie wiem, co powiedzieć. Zostałem tak zaprezentowany, mowy mi odebrał.
0: Proponuję łyk zimnej wody.
1: Łyk zimnej wody, bardzo dziękuję.
0: Tematy, o które chciałbym zapytać pana Tomasza, jest naprawdę bardzo dużo, ale zacznijmy może od początku. Panie Tomku, jak zaczęła się pana przygoda z zespołem Budka Suflera?
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera. Na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnych pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Oprócz gry na perkusji jest pan również autorem wielu tekstów. Jak tak naprawdę wygląda u pana proces twórczy? Czy inspiracje czerpie pan z osobistych doświadczeń?
1: Przede wszystkim proces tworzenia w Budce od zawsze wyglądał tak, że najpierw powstawała muzyka, melodia, konstrukcja formalna utworu, jakieś zalążki aranżacji, przebieg harmoniczny, frazy, to pewien porządek. Jak już mieliśmy tą konstrukcję, to przez wiele lat to była moja rola. Śpiewałem tak zwane ryby. Ja śpiewałem. Mhm. Ryby to jest po prostu na przebiegu utworu śpiewałem w języku nieznanym światu. Na tej planecie nie ma takiego języka. To taki angielski, jak to się mówi, dla ubogich, połączony z jakimś norweskim, z domieszką węgierskiego, nieważne. Była zaśpiewana melodia i cała tajemnica i dobro, jakie z tego wynikało, polegało na tym, żeby to było dokładne i bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o poszczególne sylaby, o akcenty. Bo to już była gotowa piosenka. I ona dopiero ozdobiona w treść, w język polski, dostawała swoje oczywiście prawdziwe życie. Uh-huh. To trudne jest dla autora ten sposób powstawania, ten sposób tworzenia, no bo pomijając, że polski język nie jest łatwy, no ale my go umiemy, rodzimy się tutaj i już jesteśmy do przodu, o ten drobny fakt. W każdym razie do tego momentu to moja rola była właśnie kreowanie frazy, budowa poszczególnych refrenów, zwrotek, zejścia z refrenu, wspięcie się na te wyżyny refrenowe. I to trzeba było po norwesku zaśpiewać i potem uciekać przed autorem, który ewentualnie chciał mnie dopaść za to, co ja tam wyśpiewałem. Ale to byli wybitni autorzy, poeci, tacy jak Mogielnicki, jak Boguś Olewicz, Adam Sikorski, Marek Dutkiewicz. I oczywiście w początkowych momentach trudna jest to rola pisać do gotowej muzyki, bo to mało tego, jeszcze w polskim języku bardzo łatwo jest o transakcentację. Te znane z dzieciństwa wierszyki, a konduktor pijany obija się o ściany. Tak nie mówimy. Akcenty są zupełnie gdzie indziej. I przy pisaniu tekstu, nawet jak nam się wydaje, że przyszła nam do głowy wspaniała myśl, coś, co jest dobre, mądre i ładne, to jest to nie do przyjęcia ze względu na transakcentację. I cały ten zachwyt możemy ewentualnie schować do szuflady. Ale już nie będę przynudzał o tych wszystkich technicznych uwarunkowaniach.
0: Tomasz Zaliszewski jest wieczornym gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboja. Do rozmowy powrócimy już za kilka minut, zatem bądźcie z nami. Zapytam pana Tomasza, jak to było z tym odejściem Krzysztofa Cugowskiego z budki. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu Tomasz Zeliszewski, perkusista zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, pan był świadkiem wszystkich tych najważniejszych momentów w historii zespołu. Który z nich wspomina pan jako ten najbardziej przełomowy?
1: Ja myślę, o ile w ogóle można tak powiedzieć, bo nasze życie toczy się każdego dnia i trzeba być czujnym, uważać i też umieć się cieszyć każdym tym dniem. To bardzo, bardzo pomaga. Moje życie bardzo określił moment sprzed paru dekad, kiedy właśnie pojawiłem się w Lublinie i poznałem Andrzeja Ziółkowskiego, Krzyśka Cugowskiego, Jerzego Janiszewskiego, a przede wszystkim Romka Lipkę. I nigdy nie pytałem, zwłaszcza Lipki, dlaczego tak się stało. Natomiast od Romek właściwie na samym początku znajomości, i to takiej znajomości, spotykają się różni muzycy z różnych stron kraju, którzy przyjechali na rodzaj festiwalu amatorskiego i którzy grają wspólny koncert w bardzo ładnym, do dzisiaj funkcjonującym studio w Radio Lublin. I to jest taka znajomość, można by powiedzieć, miła, kurtuazyjna, powierzchowna. Ta znajomość, o której wspomniałem, zmieniła całe moje życie. Nie wiem, co podpowiedziało Romkowi w sprawie takiej, że właściwie prawie tuż po się masz. Ja jestem Romek, jestem Tomek. Może być z nami grał, może byś z nami zagrał, co ty na to, my jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę ubarwiam to, natomiast to nastąpiło wtedy i to spotkanie olbrzymi wpływ na moje życie wywarło. Ja mając lat 18, będąc bardzo młodym człowiekiem, przeprowadziłem się w inne miejsce naszego kraju i kompletnie nie wiedząc nic jeszcze o życiu, bo osiemnastolatek wie tyle, co osiemnastolatek. Te wszystkie ważne rzeczy są dopiero przed nim. I to był jeden z najważniejszych momentów. Wiele epizodów. Ja mam dzisiaj 70 lat, więc odpowiadając szczerze, prawdziwie na wrzucony przez pana temat, musiałbym kilka takich, o ile nie kilka, sporo. Zaraz po tym, o czym powiedziałem, był epizod, który również o wszystkim decydował. Epizod polegający na prostym stwierdzeniu, gdzie moja mama, jak ją zapytałem oczywiście, co ona na to, będąc przekonany, że mnie po prostu, jak to się mówi, wyślę z tym na drzewo, powiedziała: syneczku, myślę, że powinieneś spróbować. Jak tego nie zrobisz, to całe życie będzie ci się wydawało, że ci coś naprawdę istotnego ominęło. Wybudujesz w sobie żal do siebie, do mnie, do świata, do wszystkich. Idź, pojedź, zobacz, dotknij tego.
0: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Porozmawiamy teraz o człowieku, którego nie ma już wśród nas, a był taką postacią, bez której ten zespół nie mógł istnieć, czyli Romuald Lipko. Panie Tomku, niech pan opisze nam tego niezwykłego muzyka, bo pewnie nie wszyscy słuchacze mieli tą przyjemność, żeby z nim kiedykolwiek porozmawiać. Jaką był osobą prywatnie Romuald Lipko?
1: Niezwykle kolorowy gość, który dane mi było przyjrzeć się szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. I z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. Dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. I wydaje mi się, że on każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Niepokorna. Czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce lata w sewiat.
0: Tomasz Zeliszewski jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a to, co najlepsze z historii tego zespołu, dopiero przed nami. Zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
3: Gdyby Wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracam do mojego dzisiejszego gościa, Tomasz Zaliszewski z zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, jakie były największe wyzwania związane z kontynuowaniem działalności Budki Suflera bez Krzysztofa Cugowskiego i czy może pan nam zdradzić tak naprawdę kulisy tego, jak Krzysztof Cugowski postanowił opuścić Budkę po wielu, wielu ładnych latach wspólnego grania?
1: Byliśmy bardzo zmęczeni i Krzysztof miał prośbę i którą tak na dobrą sprawę głównie my z Romkiem, no bo byliśmy tymi Andrzej Ziółkowski, ten czwarty z lat narodzin, no już odszedł. Krzysiek no miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem, no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów, bardzo zdolnych artystów, no dopóki my gramy, no nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić, no pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no jest też no coś takiego jak no ja chciałbym jeszcze póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no, Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty no ludzkie i no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady.

0: i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich. Bo to wszystko, no zgodzi się pan ze mną, są jakieś argumenty. Mhm. Zdrowie, chęć pomocy własnym dzieciom. Wykonanie, czy zbliżenie się do czegoś w muzyce, co tak naprawdę być może nie zyska poklasku, ale jest we mnie i chciałbym to chociaż raz zrobić. To są wszystko argumenty, jak to się mówią, godne dżentelmena. Uh-huh. Prawda. I prawdziwe. I uzyskałem naszą aprobatę. I takie rzeczy nie robi się ani w gniewie, ani w złości, ani będąc skonfliktowanym, tylko wręcz przeciwnie. Uh-huh. Ale minął czas, dobrze, więc tylko i tu się może zatrzymajmy, bo uh-huh. ani ja, ani Romek nigdy nie był a chcę to uszanować. Więc nie chcę zmienić narracji na jakąś konfliktową czy wojowniczą. Powiem taką rzecz ogólną. I to wszystko, co powiedziałem, to po pierwsze jest prawdziwe. Tak było. Takie były przyczyny i wydawało mi się, że dobre. Uh-huh. I pewnie by tak było do dnia dzisiejszego. Tylko, że oprócz rzeczy, której ani ja nie wziąłem pod uwagę, ani Romek nie wziął pod uwagę, a te nazwę po imieniu tą rzecz, nie, ponieważ nie mieliśmy obaj żadnych doświadczeń w tej dziedzinie, to ja się dopiero przekonałem, że ja nie jestem kolejarzem, a chociaż jestem z kolejarskiej rodziny, ani nie uprawiam żadnego innego szlachetnego zawodu. I przez 40 lat z okładem wtedy już uprawiam narkotyczny zawód, który uzależnia. Nie trzeba było wiele, ileś miesięcy, a kilkanaście, jak zaczęliśmy po prostu odczuwać głód sceny, jazdy, grania. I to nie grania. Ja się zorientowałem, że ja jestem nałogowym muzykiem budki suflera, a nie potrafię inaczej żyć. I to samo dotarło do Romka. I w pewnym momencie Romek do mnie zadzwonił. To oczywiście mijały miesiące i to długie. No nie tak, że myśmy się poddali, czy nie chcieli koledze dotrzymać słowa. Nie. Każdy jakoś tam sobie próbował radzić. Ale to wszystko były albo substytuty, albo jedno wielkie oszustwo samego siebie. I Romek do mnie zadzwonił i nawet nie musiałem pytać o powód tego telefonu. No, tylko mu od razu powiedziałem, no, ja też. No, zadzwoniliśmy do Mietka, to też nie trzeba było długo tłumaczyć. No i zaprosiliśmy na spotkanie Krzyśka, który miał już inne plany. I tu się chce zatrzymać.
1: To tu, panie Tomku, proponuję postawić przecinek, napić się raz jeszcze naszej źródlanej wody i do rozmowy powrócić już za kilka minut. Wy też, kochani, zostańcie bardzo blisko radia.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Panie Tomku, chciałbym na moment jeszcze powrócić w naszej rozmowie do albumu, który powstał po śmierci Romualda Lipko, a mowa o albumie Skaza. Jak wyglądał proces tworzenia tego albumu?
1: Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Do ostatnich godzin życia Romek był człowiekiem sprawnym umysłowo, niezwykle. Właściwie no, nie mam pojęcia i chcę myśleć, że nie cierpiał w ostatnich chwilach. Na pewno miał sprawny umysł, bo myśmy wtedy właśnie pracowali nad nową muzyką, jego muzyką. Przychodziliśmy z Mietkiem rano i Mietek puszczał mu z komórki próbę z poprzedniego wieczoru. On słuchał. O, to fajne, to tego, chłopaki, ale posłuchajcie, przecież pamiętacie, mówiliśmy, że tutaj przed tym refrenem nie leźmy tak w sposób taki prosty i banalny, mieliśmy zrobić tutaj modulację i były komentarze do tego, co słyszał, i na drugi dzień apiat to samo. Przyłaziliśmy do szpitala, puszczaliśmy, gadaliśmy i tak dalej. On do końca był sprawny. Skaza jest zbiorem utworów jego. To są wszystko jego piosenki. Ja chyba muszę powtórzyć raz jeszcze o tym, że mówiąc tylko za siebie, odbyła się taka rozmowa na parę miesięcy przed odejściem Romka, kiedy on miał złe badania, i do mnie i do Mietka Jureckiego wypowiedział zdania, że jest do kitu. I mówi, słuchajcie chłopaki, jak będzie bardzo do kitu. On miał nadzieję jeszcze wtedy na wyzdrowienie, ale gdyby było inaczej, to ja mogę mieć, jedną prośbę mam do was, weźcie, grajcie te moje kawałki, bo nic, tylko to po mnie zostanie. I teraz powiem coś, co dla mnie jest priorytetem, czymś, co po prostu, z czym się nie dyskutuje. Ja mu dałem słowo, że będziemy to robić. I choćby był cały świat przeciwko istnieniu Budki Suflera, to ja będę tym jednym, który się z tym nie zgodzi.
0: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Panie Tomku, są artyści, którzy jakoś tak nie lubią planować rzeczy do przodu. A czy Budka Suflera myśli, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat?
1: Tacy goście jak my te plany mają dosyć powtarzalne. Nagrywanie nowych piosenek, dbałość o ich jakość. Byłoby cudownie, gdyby nam się udało tak jak dwa razy nam się udało stworzyć wielkie kobiece gwiazdy estrady, mówię o Izie i o Urszuli. Palsześ wszystkie inne wydarzenia, ale z dumą to wspominam, bo to jest fakt. Na Skazie zaśpiewała z nami niezwykła młoda dama Irenka Michalska. To jest skrajny, to co powiem, skrajny pragnień marzeń. No, byłbym przeszczęśliwy, gdyby ona stała się na polskim rynku prawdziwą gwiazdą, wokalistką, która zdobywa szacunek i uznanie, bo dzięki swojemu talentowi. Współczesny rynek oczywiście wygenerował również gwiazdy, które są gwiazdami, bo są gwiazdami. I nawet jeżeli do końca nie wiemy dlaczego, są postaciami, i ja się z tego, ja to zauważam i wydaje mi się, że to jest element rozwoju. pewnej ewolucji. To nie ma w tym nic złego. I staram się nauczyć tego. Ja tego nie krytykuję. Ja to biję brawo, przyklaskuję i tylko staram się to zrozumieć i nauczyć tego. A ponieważ wychowałem się i cały mój żywot do tej pory tak wyglądał, więc budowanie gwiazdy w moim pojęciu, moimi oczami patrząc na to, jest tylko, odbywa się na dzięki talentowi i wspaniałemu repertuarowi.
0: O muzyce, o historii budki suflera zapewne moglibyśmy w tym studiu porozmawiać jeszcze wiele ładnych godzin. Ale czas nam się kończy. Tomasz Zeliszewski, perkusista, no i także człowiek, który jest od samego początku związany z zespołem, był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, to była wielka przyjemność porozmawiać z panem o budce suflera.
1: Dziękuję państwu za spotkanie. Było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Sam.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Ja

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM.
1: Radio Złote Przeboje.